wasenkandla ngaphansi kwethala olikadlolo siphuza insuzu undaba ezithi wayikhipha so